Alien. Warszawa grochów. Od urodzenia. 2003, 15 grudzień. A w ogóle bardziej krom. Gadzitko i Romano. Polsko i Romano. Romano. Zależy, no bo sobie Rakira Fomecena to Rakira Romanes, a Rakira Gadzicena to Gadzitko. Na przykład Rakira Austriakosa, ale to Rakira Bałysa Gadzitko, bo na halowę skręcił. Ale Rakira Romesa, a gdzie Rakira, a gdzie Rakira samo dialekto, no to normalnie. Bardzo ważne, bo Romen Sasano na przykład, Barrio, Baś Romender, Jazz Baryka, czy Saj Sysala, czy coś, to zawsze trzeba Romana Sera kierowana go. Bardzo mi się to, ja potem do Rakiro normalna mam się. Czasami z Gadzio też ładnie się bardzo Manusia, a z Dasawo Gadzio, kaj na przykład poniżej Romen, no na widzimy, no. Nasyst. Zażynęły z pociągu szkoła, ale Adzia daj te jawu po grochu w tonela. Romender pomoc z czasem sens, bo zawsze to jest proszę, widamy sobie zawsze wary kontolityny i kradełys, no, czy coś. Urząd pracy, Pewola też, a daj to, daj, a Adzia tutaj Sarosy.

bardzo mi się to, no bo wesoło se zawsze bycia se sami stykne, mogę se sposałe 12-13 lat, cały się to w mieście czy coś, zawsze męskendasy, zawsze se z wyjazdy, zawsze dawa, a to peparki, a to warykaj, koła wirfory, by to dasy, wesoło tyle, siardy wesa, każdy się raz wszędzie. Bardzo mi się to.

bardzo myślę, bogactwa jak podryczyły. Mala to sarepę, uczyła sarepską uczyła dżipena i dawał szansę za samą sukces. To ci kasa kena nie dawa skejka, na przykład jakaś impreza, to się dosała. No bo daj mi ciom i dziraf każdą mi rokonto swoje syry. Parko, na przykład warkat ja grem z grono, bez kresa męcasa, czekaj, czy coś biaba, ale ogólnie parko i na całe rzeczy. No. Działa parko koga na słuchaj. Armii Krajowej. Sobam, żeby się wyciąć do sam parę z... Salony, imprezy, też takie renderomęgę wyjazdy, całe siłowe te renderomęgę na dzień nawet do Bony czy do ISO. No i po prostu wyjście, te kino, czekaj, te same wyjazdy, te same jakieś tam DBSA. Dziak, był to ten projekt, bardziej te łęb było Romendy. Pomoc Romendy, Saro. Trzecia praca dla was to coś jest kiedyś, no, da koncert, imprezy, Nesaro. Teraz już pęci rakereł i dla was właśnie na końcu każdą musi lupeskę, każdą peskę. Trzecia praca, to tylko parką. Plac zabaw Saro, do Iroma Keres Grillo, do Filipa Kołasys. Na niej, bo dla was non stop, tylko na niej do małego czasu Sarysys. Daj za was już mi do terenu, daj są po prostu już umiejscowiono i dawa mangesy już coś. Dziner marmasare, a w teraz w dzielnicę, no to nawet przedział i tylko ci. Na czujnach presję ze posłuchę.

Czasami to nawet po prostu chinen, a gdzie zawodowa se cipka i siukar, a czasami to już dżinen kaj dawa aroma. I chyria też dykchen pedawa, no. Kaj jest z weselszo saboś, kaj budpe zawsze coś karełys da grochów, różne atrakcji. Na dzinawczka woręgę, albo nawet reda parko to zawsze coś jest. Jeszcze rypiraw gadzio i gadzida i sys wikilenne z różne rzeczy, zawsze coś tutaj bez karenne. Sakana tu już ci na nidajna, muszla poza bariakirdy.

Warszawa ogólnie, Nagaj Grochów, tylko Warszawa, Mirośteto. Centrum na przykład, bo są Siukar właśnie, oświetlono, Saro, Budpe Kereł. Fededyrbe Saro Kereł niż daj, daj pe Grochów. Sipe zdaj na Kereł, dojpe już Fededyr Saro Kereł, na. Serwetra, Dafa, Dzinawka, Gdańsko, Kesopoto, albo nawet te Wawir, coś, to już dalej tęskina w Pałdawakaj, a zia mangę pkiraw, ojej, medaj na mogindziony z tebe się i te do Warszawa ma straszne ciąginę.